wotia wia kasia wia kasia na wia ewa de media ma shishama minya obia yadene tutu webe yeyo